0: Ella Langley. He's choosing Texas, I can
1: tell. Radio Kapris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.